swoim prawie zdrabia, posłuchaj za nim afusa ma. Z boku straty za uchem, a z montaka ma pod brzuchem. Rzuć się tady uchmota, zemnił moja opata. Czeka masz do LCC, jak nie są

0: Tim, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Tim, nej.
1: Żlice hos wieda, spójte se.